0: prawie plałam. Skaczę w wodę.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Kulitný Rádio 1. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June.
1: Več polícia.
2: Več dobra.

0: słońce.
1: Rocze je.
0: Chmurie.
2: Posmażujące.
0: Sprostito.
1: Tu je Radio Ena Polit.
2: Polit je na Radio Ena.
1: Mi se mamo fajn.